0: kana pakati pao ndinoimukira ndichida kuinzwa. Handisiri nindoga ndinoda kuinzwa. Kana na baba vanoda kuinzwawo. Kuzoti na mai akudyiwi rinopisa kana vakasainzwa. Iyo yakatanga nayo ane pamuromo. Kungonzvenzvera 91.8 wotoinzwa. 101.9 wotoinzwa. Ndinongodai kureva ya FM yanetsa nokunzwikwa.
1: The Pulse of the Dyke.

Apa ndiba mnini vangu hawa hii driver iwo wakarara maasi wava ne vaiva iwe na vava iwe navo wakashaika so tutina mwari kuti wakavanza aba mnini vangu kuhama kaidzo wanengu wachiti mchikairi ndia akachikaira zvisirizvo aiwa tinongoti mweya wavo ngauzorore murugare ramakateerera ya FM uina gugu biu hanzi nyoka musango.